0: A my słuchamy na to, że już ma nam Matej powiedzieć, a to są informacje do dżęcyjszego usłania.
1: A dobre ranko mam się. Jan Reha, tu wienuje się w sportowych pokiwach, niedom sportowemu w ubieczowaniu dżęca w Wojerecach, potem zladuje na volejbol, a wieza też na kopańcu. Radio Zadkula wabi dżęca hiżo za pundzielniejsze usłanie, gdzie szpundzie wo tak mianowane work and travel. Potem wienujemy się też naszemu temu mu tydzienie, Klemen Schmidt zabiera się z kumcznej inteligencji w remesle. Husto zdate so remeselniski a akademiski svet jasne dzielenie być, cel tak to nie opowiada potom Jocin Wenk w rubrice Wieda Wiedomość a Wuna Makanki. A dundak, tun myśli, że na nazymskie pozdniny to możecie dżęca napodziewać i z nim zromanie troszkę driemać, a so hajiżo raz.
0: Na to sprzyjotować, no to jest prawie. Na prózdniny ta dobia być, nie smiemy na to zabić.
1: Ale jeszcze nie są.
0: Najkus. 6 po 6.

Jednakże stopniu to smy przy wiedrze, nie tylko runie pokaza połszej w Łużycy, żywe slebro je na jednakże stopniu zalezło. No, a już poladamy dalej, potem możemy sobie już cyle skrótka dżęca rano na słunczko, lepiej prajne na skaczenie słunczka wieselić, przetoż potem przyczanu za som roczyle, a w ostanie przez cywy dżyn szerot. Temperatura dżęca wyhodnocze jednakże podajcie 21 stopnią. Jucisza, niedziela, nohaj od rania, ostatnie szira, a też sucha, ale potem przez przypodnio so deszczikowa faza przydruży, kotraż potem w oprawdzie dżerzi hać do wieczora, niemale hać do nocy, gdyż smimy hiżo napodziewiczych noc mienować po takim znamieńcza, tak doła maso jucy deszczować temperaturowe hodnoty w najwyższym pače 20 stopňov a tiež raz na Pondželu poladáme. Pondžela bude cvý džin dišči kojta, tak viesča metrologojo. Najväčšie temperatúry, najvyššie temperatúry na to zalieze živé slibro na 17 stopňov. Po takým trochu sotla hižo na zima přizjeví, ale také dišťové fáze sú tiež vážne, no aj zo moli tiež vúsevé, netko na zimské ještě dost derie skáčeč 10 po 6. Dobrá nepřeje serbský rozvoz. To je Anke Lautenbachová.

Dziewicz Milcino Donapo, Sedmichie, Jean Wotorinnych, Kirchowu, Jedzenca. No hej, a to możemy to też z synem celinejszym wódzkom snano na porybniszcza ladać, kajż to hewak czynimy w miastach, na przykład su kirchowie wo wiele wiecze, kajż znajemy te tu dla nas, na przykład w Budyszynie, albo też w Ralbicach, w Gruszczycach, w Kulowie, tam su kirchowie niemale kajż parki. No a so też wódani, a to sem też ustody nazoniwa, gdyż ich es MDR Garten Popuchu so je to woprawdzie miestnost, gdzieś kocza ludzo popołudniu jako bychu so woprawdzie tam wukoczowali. A tak możecie dżęca se też jeszcze szelakich informacji, k tomu nas rybać. Sem naczytała se zo su szelake wukokirchowe w Drezdżanach dżęca wosybicze wotewryny, maja szrota szeroko woczynene, a tam su też fachucy popołudniu Popučukiš rozjasnija, što dže kotre kamien napšikvat vosebitesti, tiš na rostline ladaja, kiš su so tam nasadželi, a tiš nekotre škuli ro same, a poradžuja kotre rostline so hoča napšikvat kza vosadženje. Napšikvat šelakih ro, kiš pod štomami leža. Po takim snano je to tiš raz jedna hineša možnost si kirchove odkrič, tam vopračuja Opravdže so vukodžovač, so vide nasrybač, tož fachuce tam povedaja. Poladajče raz na Drežďansku internetovú stronu mies.

Gdyż rano w oczy boci nił, to zaspiewam si z pacinu. Z trochu zawiszczu, dopież siedziu tu. Nie możu wszak odliczyć, jedną jak zidba rozprzestrzeć przed hidu, a szirym dniom czekać miecz.

ganze Noce budu spać. Potaj nosze nocy odkrywać. Kaj szrapak, albo jandżel, albo mieteczka. Sokole bać we wiecy, gdyż mi kiwa za soczma. Na najrinci woko mi pnia dożywiu. Gdy skończ nie za so moi oczy zaczynił.

No hej, to obieczera hižo jarach jane. A tyś nujece zaspie w Smyczkiecach 125. jubilej tam cyrkwie Svieča. Czera je tam wiesna zromadność Gelandu przepodała, a fara Gajanda Nesuwa je ta nutonosć prosowa, a dżęca punże dale srybne popołudnio zmija tam z dziczacy disco, wieczor su potom reje za młodych a starych, a starszych, lipy prajne takie, no. A potom je niedzielu po takiej muce, chodzie za cich rańcze piłko, a dwiema Svieča potom zromadnie Svieđenske kemše przy zamknie so potom biesada hišče przy dobroj šalce kofeja a svudnym tykancom. Potom dženca započne so projekt po budnju Cioch Svietnišćo zetka přírodu přizivič a převjezdč budžetý projekt sapski fyzika Jan Vinča a riču motivator Lucian Kabelfürst. Dojče se krótko do Cioch do Wodpoczinka, Niemcy rzeka to Ruhetal, to możecie do Navia zapodać, tam gmieński zariad, a tam jeszcze potem cele prawie. Domkowanku, Svieča, nic jeno szuce w Smyczkiecach, z jubileum związane też w Rakiecach. Ewangelska Wosada wita juce 10 do podnia na Kemsze z dzieciacym zapszachom, zaczachom a programom pestowanie. Nazemske koncerty witaja. A to spiewa Kuro Lipa w Slepom. To jest nazemski koncert Sapskiego Kulturnego Centrum po południu Styrioch. A też w Salowie. Milena Wočerec a Mati Dziswałk wystupite zromadnie z dzieciacy rejowanskiej skupinu z Brytnie. A do toho je w Kapałce, tam w Wiesnej Kapałce w 2 maj. Nyszpo. Do it, do

Doch so Kumpel Josef Donat. Schießt Schmiede, du wirst nicht. Apropos Kumpel. Jensa, wot mir so nutzmodinskie Kulture, a do w biosferowym reservatio, honja wudziska holla, hatte, w stroji, stosa tam stanie. Jensa smidja tam na przykład kreativni modostni swoje projekte przedstawić, gisch maja kleto planowane. Wo wuku nutzmodinskie Kulture chcecha potom wubrane projekte tisch mytowacz, a spichowacz. Ze spetsto eurami na przykład modinskie skupiny kluby, towarstwa, kulturne zariadniszcza, smidza si tam dojeć, a o tym powiedać, co maja za przychodne lito fu. No a ja 500 euro mieć, albo nic mieć, no to znoszaliczy. Wszyscy mieć, no dowozimy się.

Just a do bon apodurich, yeah. Stella Vilni Jorans, ve vusku, bobelinim, srigato lauske. Nie nits wuscht, blisko, kostwitz, alle wusk, blisko, wosborga. Do was nos chonia wujiska holla, ahate, menuze, dam, do, wuska, przeproszuje. Nedelu, jutze, nas, wujbne, butchowanie, Claudia Steklichowa, budgetam, desch, budla, aversli, so dam, na was, so birchetam, do podnia dżesaczych se dojeli wokoło dwie hodzinie budżowali przez krajinu a se wobladali tam też ze fachowcami, što so stała w lesu też na polu, abo kak wupada ze zwierinu. Po takim we wusku, niemscy drelauske, ale wusku je zetkanie tamniše rajka niszczo, proszu se też krute trije sobu przynieść, to je ważne, gdyż tam po kraju budżuje, czy asi też przykrył sobu przynieść menuce za zromadny piknik. Po takim jutce pohoni wużice puczować, a to we wózku od 10 hać do wokoło 12.

0: Poďakovať Šmičino, počúvačiš.
1: Polícia z G.
2: W hodziju nie 560-letna szoferka auta stwórt poponiu przed jezbu kolesowaria łopkiczbowa, jako chce się na parkowaniszczo odpoczyć. Na to je prasnowo, kolesowar tunco lochko zrani, a szkoda wuczynia 1000 euro. Blisko Hamora pobychu paduszy na twarniszczu, a su tam stanka bagara dormady 300 litru czeriwa uklumpali, miecna szkoda 700 euro. W Kumwałdzie wieczera rano woniła wobora w służbie, tam z tej so garaży paliwoj, a też auto był odpalene. Szkoda w Kumwałdzie 100 tysac euro, a netko pytaja fachowce za przyczynu wohenia. Mies słoni boszczu a bulbocami je stwórtk na wieczo prasnęło. Własnaczletny by ze swoim autom ze smiera słona boszcz popuczu, a za mały horku je na naprzeciwnu jezdnu zaju. Przy tym prasnę do naprzeciw przyjedzącego auta, ki so na to nacechu powali, a do dalszego auta. Ci osoby su se tam zranili, miecna szkoda wuczynia 50 tysac euro, a auta dobrachu se wotwlec. A stwórtk to su we wojewódzkiej gończynie w obszudnicy spytali wiacorych ludzi przy telefonie zjebać, szysz padu je policja registrowała, szudzą pak su ludzio telefon, za so horę położyli, prawie tak a dalej tak.

0: Ne dom je na budžesači.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Mierze 100 postaw opytowariu je czara w Kulowie, we Jakubecwym w ustawie, tak mianowane pod nazymskie rie dożywiło. Tuastwo zjednoczeni za Kulu je skupinie Already a Popsom, kajż też rejowansku skupinu Wotawa przeprosyło. W opytowariu swieczachu a hesuwachu hać do północy k serbskim, niemskim a międzynarodnym spiewam. W Kamieńcu wodmia sojenca Europejskie Mistrzostwa UCA23 w kolesowarskiej kopańce, Niemcy Radball. Przy tym honia sportowce na kolesu za bólom. Kolesowarskiemu towarstwu z Wietnicy jest poradziło mistrzostwa prini raz we Łużyce przewieźć. W obczelnicy ubiegła sojenca wybił dnia w sportowni przy kamieńskim litaniszczu, a kolesowarskie towarstwo wusywa r mistrzostwa z dobom na swojej internetnej stronie w livestreamie. Łużyska jezorina może są oficjalny puczowanski region bez barieru mianować. To je turystyczny związek Łużyska jezorina tyle dny z niedzie posta zastupierem z turyzma, polityki a gospodarstwa na osobitym zetkaniu w Honikecach w oswiecił. Kajż w zdzielence związka dalej rzeka, je tu już do domorodnych turystykarium miastem swoje poskytki na bezbarierność spróbować, a też certyfikować dało. Zastupierio Sakskie a Braniborskie w uzbynechu na zaradowaniu we energijowej fabrice w uspieszne kraje przesałowace z romanne dziełowe w Łużyskiej jezorinie. Spalania smieczu we wutach za sobą nie dzieła. Kajż nawoda zawoda Marcel Münkel z dzieli, możachu koniec augusta za sobą w drugiej spalinskiej linii dzieła czy zapoczeć, miastem może we wutowskiej spalani za sobą 50 tonów odpadków w obtydzień przedziewać. W niej spala przeważne odpadki z domacnością w okresu Budyszin a Zorelc, smiecze pak dokadzieja też z Jużnie Braniborskie a Berlina. Zawod dobierze swoją kapacitu w juniu zniżyć, dokież bie wohin, dzieli przyprawy w szkodził. Za przyczynu wohenia, kotryż napara szkodu niedzie miliona euro, przece jeszcze sledza. Dobroczelstwo związk Caritas tun romadził od dżęsniejsze pieniądze za wszelakie socjalne projekty. O tym jeczara Dreżansko-Miśnianskie biskupstwo z jawność informowało. Kajże z Dreżan rzeka, ma niedzie 50 ludzi, hać do końca septembra popuczu by, czy sobie pieniężne dary zbierało. Wszyscy zbieraczelio mają za to odpowiedny wupokaz Carity, co niebieke w obszulnictwom dojszło. Z dobą mają zbieranskie tyze wiestatne znamieszka. Akcja traje hać do 28. septembra. A to one wiecie, nasze powieści, kiedyś namakacie dalej na naszych internetowych stronach, a w naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: No bo 12 miastem na 16 stopniu je żywe slibro, a hiżo zalezło od Szyponia. Pak potem broczyli przybierają, tu chwilu jeszcze jasne, mądre niebie, uladamy niemale. Miło pak dżęca sucho wostać, żywe slibro te zalezy dżęca na maksymalnie 21 stopniu z troszku silniejszym wiecykom, kiedyś nasz przewodza, a jutce to zmiemy z kereszeru, a deszcze kojtu niedzielu przy maksymalnie 20 stopniach.
0: Na puczach so dalej niczo nie stała, to już dobrą jezbu do dopodnia.
1: Serbski rozwóz.
0: Niemale so, rumowo, cimieńczyny po napu. Dżesa cześć, dobre ranie, Maria Macyna, twój posmiuk, ja so Matiowy posmiuk, widzu. Hać do dżesa cześć, mój tu jeszcze usuwa moja, to na ją weseli.
2: Dobranko.

0: Ремесло-дженца Аюце. Srpskim rozhlasu.
1: Pustozdate so remeslnický a akademický svět jasne džili nebyč, dola drude stetiš remeslo na spočatku vědomostnije kariéry, ke šmirčin venk dženca v rubrice Věda, vědomost a vůna makanky pojeda.
2: Věda, vědomost a vůna makanky.
3: Na spočatku industriellnie revolucie w 18. letstotku stei wukubwany, nic studowany człowiek. Jako młody muż je wunamakal James Watt wuknył wiedomostne amerykańskie nastroje twarić. Uniwersyta w szotyskim Glasgowie je jeho potom jako tajkeho mechanikaria przystajiła. Tam pak nie je jenoś činił, štož by so jemu kazało. Je so wobstajnie wukmanjował, je samo jacore reče nauknył, zoby mu fachowe nastavki ze šelkých krajů čítač. Stutej wiedu samo naposled k wukon parneje maszyny tak daleko polepšić, zo je so skunčne přesadzić a industrielnu revoluciju čirić moa. Zdobom je un koncept konjacije mocy PS za wukon maszynou nadživał. Jako fizikar jo kunc dživat na to lictotka wukon wiedomostnie dokładnišo definovachu, rozsudzichu so za hišče dženca wužívanu jednotku Watt na češć Jamesa Watta. Dalszy przykład z żywiat na to lictotka je Michael Faraday. Bie 12 jako szulu wukodzi. Ze 14 započa potom wjazanie knijo wuknić. Przy tym pak so bole za łopsa i knijo, hać za ich wjazanie zajmowasze. Dokaż by mestutem i mnoho przyrodowiednych knijo, so po 7-letnym wukubwaniu wo miestno laborového pomocnika pracowasze. Ze swójskimi pospytami a przepytowaniami nadziwa si potom 6 leta profesoru chemii. Zdobom so z fiziku zabierasze w osobie z milinu elektryskimi polemi a magnetyzmom. Faradejske klietki, kotrež przed błyskami szkitaja, szak su po nim pomienowane. Tajke kariéry pak běchu a su rétke. Přiuše môže wukubwanie na spočatku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikar Wolfgang Paul bie wukubwany drobnomechanikar, jako so na studii poda. Drujej połojce 20. letstotka bie potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z wodžacej dzielčkových fyzikariu nemskeje. Při tym je aparatúry za experimentelne přepytovanie elementárnych dzielčkov wuvil a tvaril. Wukubwanie na drobnomechanikar Mechanikaria to zawieszcze na szkodu niebie. Za jednu tajku aparaturu, z kotryż możesz nabić te dzielczki popadnić a przepytować, je potom 1998 samo Nobelowe myto za fiziku dostał.
2: Wieda, wiedomość a wuna makanki.
0: Remesło dżęca a juce. Serbskim rozwosu.
4: Salut! Ça va bien? Nie tak? Oh, you are doing it.

Kiszki, Switchi, so Jutzewe, Rakeczanski, Ewangiski, Wosadze, die Schwiss, Mitschkicach, Switcher in Zedomkowanku, a Switchinski, Kemsche, Skwadnostnie, 125. Jubiläa, Popudniu, Poschipunu, 2 Mai, Kemsche, Rakeczach, Sudopudnia, Jessacich, Jutze, Spiwa, Kur, Lipa, Weslepom, Knasemskemu, Konzerti, Popudniu, Styrioch, a Milena Bucharec, Zromadnie, z Matijom, Gisbaukom, a tyże z Riewanski, Skupinu, z Brytnie, Jutze we Salowie na popudniu Styrioch 2 maj sube kapauce najpriederas w Nyszpo, potem suda tykans a kofi. A potem poladamy też na dalsze poskitki menujce dżęca je wosebity projekt, kiż reka Svetniszczo zetka przyrodu. Popudniu Cioch, to je w odpoczynku, serbsze do reka Niems Ruhetal. Tam projekt przewiedzetaj serbski fizika Jan Winča, a ryczny motivator Lucian Kubica poszcze po takim do Navija Ruhetal zapodać, a potom zcze tam cele prawie, a ty sznydom wszystkich wobdzielników widzicie a zetkacze. Potom svoj program letušeho smohčanského hudžbného svedženia predstaví Budesky serbský ľudový ansambl ešte raz Dženca na povosemich a júce popodňu na večer Bečiš voboje na žoli serbského ľudového ansambla. Zastupné lištiky hoďa so tiež online po takým vepšetpolu kúpič. Cibilky na Džesačie.

Kurt Kodowus war nach Zubamischtje, wo Wobgit, wo Wanyo. Dzenzaranowe Psiroje, Rozprawie, Dzukisch, Bischet, Mito, Wulke, Wieselo, Jastzowa, Nymym, z kim sym przed krótkim wotym biesa do zosmoi so rozmowia wotym, zo Wobgit buje moj prawidłonie do niżej wsy, albo przed niżej wsy na lewym boku na polu, Polny nukel, je to porik, kiś tam iżo wiacore lieta je doma, a ma tam zawiesce też haj swój sku. Aż tu to biesze, kiś mi to powiedał, szako biesze też rano za przed co popuczu. Na haj to nie jest najważniejsze. To najważniejsze je, zosem dżęca rano wuladała na drugim miestnie też taki polny nukel, ale cyle mody mienujcy przed jitkom, gdyż sem z rodnych nowoslic wotjewa przed jest tak mianowany Rakeczanski Lies, a tam niedom na lewym boku siedzisze cyle młody polny nukel też tam na wodżniatym polu. No haj ladajcie, szako je wona populacja też worożena, dorost też na czerwienej liścinie, też zwieriny, a to je to larynie widzieć, że mamy nitko dwie miestności znamieńcza, gdzieś to też możemy rano wopkieć, bo ać przed niż jest su, a przed jitkom 10 do 10.